stanie na czele Rady Nowej Konstytucji, której powołanie zapowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Pierwszych członków Rady ogłoszono podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja. W skład Rady mają wejść eksperci, głównie konstytucjonaliści oraz przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Do Rady przystąpią m.in. Paweł Kukiz oraz posłowie Konfederacji, a Krzysztof Szczucki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, mimo zawieszenia w partii. Lewica i Koalicja Obywatelska nie zamierzają zgłaszać swoich przedstawicieli, argumentując, że prezydent łamie konstytucję. W Kamiące w województwie podkarpackim zginął 17-letni chłopak podczas prac polowych. Najprawdopodobniej wypadł z kabiny ciągnika rolniczego, którym jechał. Pomimo wysiłków służb medycznych, nie udało się uratować jego życia. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowy przebieg wypadku. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb po godzinie 11. Na drodze wojewódzkiej numer 224 w województwie pomorskim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 22-letni mężczyzna. Kierujący Volkswagenem zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z wozem strażackim należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie Kościerskim. Mimo reanimacji, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować, a jego pasażer został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy, którzy jechali na uroczystości Dnia Strażaka, nie odniesieli obrażeń. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez odpowiednie służby pod nadzorem prokuratora, a droga jest obecnie zablokowana. W Jabłonicy koło Jasła doszło do wypadku podczas policyjnego pościgu, w wyniku którego funkcjonariusz na motocyklu stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w kobietę pracującą w ogródku. Po godzinie 13 policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej pędzące BMW, którego kierowca nie zatrzymał się i uciekł. Policjant nie odniósł obrażeń, natomiast 27-letnia kobieta została przetransportowana z ciężkimi obrażeniami do szpitala specjalistycznego w Jaśle. Sprawą wypadku zajmują się przełożeni policjanta, który wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do godziny 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach w województwie śląskim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska i ulicy Wincentego Pola oraz drogach zbiorczych. Kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą liczyć się z zajęciem prawego i lewego pasa na obu jezdniach. Do poniedziałku do godziny 16 na drodze krajowej nr 32 między Wilkanowem a Zieloną Górą w województwie lubuskim obowiązuje ruch wahadłowy. Również do wtorku do godziny 19 na drodze krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do godziny 13 na drodze krajowej nr 94 między Wieliczką a Bochnią w województwie małopolskim panuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Dodatkowo do piątku, 15 maja, do godziny 19 na drodze krajowej nr 7 w Myślenicach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do poniedziałku, 11 maja, do godziny 14 na drodze krajowej nr 58 między Szczytnem a Lemanami w województwie warmińsko-mazurskim występują utrudnienia na tym odcinku. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Austriacka policja zatrzymała 39-latka w związku z obecnością trutki na szczury w słoiczkach z jedzeniem dla niemowląt. Sprawa została ujawniona w drugiej połowie kwietnia. Funkcjonariusze prowadzą dalsze dochodzenie w tej sprawie, aby ustalić wszystkie okoliczności. Zatrzymanie mężczyzny ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów. Premier Słowacji Robert Fico spotka się w poniedziałek z Wołodymyrem Zełenskim. W przyszłym tygodniu Fico planuje wizytę w Moskwie, gdzie weźmie udział w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa. Spotkanie z ukraińskim prezydentem ma miejsce tuż przed tym wydarzeniem. W niedzielę 3 maja w Polsce prognozowane są pogodnie i słoneczne warunki, z temperaturą maksymalną sięgającą lokalnie nawet 30 stopni Celsjusza. W całym kraju przewiduje się małe do umiarkowanego zachmurzenie, z większym zachmurzeniem jedynie na północnym zachodzie. Najwyższe temperatury wystąpią na zachodzie, gdzie osiągną od 28 do 30 stopni Celsjusza. W Warszawie termometry wskażą maksymalnie 27 stopni, a w Gdańsku 26 stopni. Powieje umiarkowany wiatr południowo-zachodni, a warunki biometeorologiczne będą korzystne. Płonie supermarket w Halinowie pod Warszawą, a w akcji gaśniczej uczestniczy już 80 strażaków. Dach budynku zapadł się do środka, co utrudnia działania służb. Gaszenie ognia może potrwać jeszcze kilka godzin. Władze nie podały przyczyny pożaru ani informacji o ewentualnych poszkodowanych. W Halinowie na Mazowszu płonie market spożywczy, a akcja gaśnicza trwa. O godzinie 15.17 wezwana została straż pożarna, która obecnie dysponuje 12 zastępami. Pożar, który objął już cały dach budynku o powierzchni 600 m2, jest w fazie rozwoju. Młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim poinformował, że nikt nie został poszkodowany, ponieważ wszyscy opuścili budynek przed przybyciem służb. Dowódcy wyższego szczebla zdecydują o ewentualnym dodatkowym wsparciu w akcji. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił plan wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec, wskazując, że ich liczba będzie dużo większa niż wcześniej zapowiedziane 5 tysięcy. Szczegóły dotyczące nowej liczby żołnierzy oraz harmonogram wycofania nie zostały podane. Działania te mogą wpłynąć na układ sił w regionie oraz relacje amerykańsko-niemieckie. Humbug, znany jako Timmy, został ostatecznie uwolniony z mielizny u wybrzeży wyspy Powell po wcześniejszych nieudanych próbach ratunkowych. Zwierzę, które po raz pierwszy wpłynęło na Bałtyk na początku marca, utknęło w płytkich wodach u wybrzeży Niemiec i wielokrotnie miało problemy z ucieczką. Władze Mecklenburgii Pomorza Przedniego zrezygnowały z dalszych prób ratowania Humbaka, kierując się troską o jego dobrostan. Ostatecznie, dzięki prywatnej inicjatywie, Humbak został przetransportowany na specjalnej barce w kierunku oceanu, gdzie ma szansę na wolność. W niedzielę w Polsce przewiduje się niezwykle ciepłą pogodę. Z temperaturami sięgającymi niemal 30 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najcieplejszym od początku roku. Niebo będzie głównie słoneczne, jednak w późniejszym czasie mogą zbliżać się fronty atmosferyczne. Ta anomalia pogodowa następuje po serii bardzo zimnych dni. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski, pokonując w finale Raków Częstochowa wynikiem 2-0. Bramki dla Zabrzan strzelili Roberto Massimo w 32 minucie oraz Maksym Chłań w 65 minucie. W końcówce meczu czerwoną kartkę otrzymał zawodnik Rakowa Jonathan Braut-Bruns. To pierwsze takie zwycięstwo Górnika od sezonu 1971 i 1972. Mecz odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Młode pary w Czechach, takie jak Nikola Pradan i jej mąż, doświadczają frustracji związanej z kryzysem mieszkaniowym, który zmusza je do rezygnacji z pierwotnych planów dotyczących zakupu mieszkań. 5 lat temu myśleli o lokalu o powierzchni około 60 m2, jednak obecna rzeczywistość rynku nieruchomości spowodowała, że ich oczekiwania musiały ulec zmianie. Powierzchnia mieszkalna wielu ludzi w Czechach drastycznie się kurczy, co wpływa na decyzje dotyczące zakupu mieszkań. W obliczu rosnących trudności młode rodziny będą musiały dostosować swoje plany do nowej sytuacji na rynku. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za swoje działania, według prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który wyraził swoje zdanie na ten temat w serwisie Truth Social. Trump zaznaczył, że jest otwarty na rozważenie nowej propozycji pokojowej, jednak nie wyobraża sobie, aby mogła ona zostać zaakceptowana. Wypowiedzi te mogą wpłynąć na przyszłe negocjacje dotyczące relacji amerykańsko-irańskich. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska może odegrać kluczową rolę w wzmacnianiu jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście decyzji o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Niemiec. Jego słowa wskazują na potrzebę wzmocnienia współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckim. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jedność Sojuszu wymaga obecnie szczególnej troski. Działania te mogą wpłynąć na dalsze kształtowanie polityki bezpieczeństwa w regionie. Mateusz Morawiecki ogłosił bojkot posiedzeń kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, domagając się spotkań z Jarosławem Kaczyńskim w cztery oczy. Premier zyskał zgodę od prezesa na utworzenie własnego stowarzyszenia, co formalnie usankcjonowało jego frakcję w partii. Z informacji wynika, że Morawiecki nie zamierza podporządkować się Kaczyńskiemu, co może prowadzić do dalszych napięć w partii. Działania te wskazują na rosnące napięcia wewnętrzne w Prawie i Sprawiedliwości. W Neapolu odbyła się uroczystość związana z tzw. cudem święta Januarego, podczas której krew patrona miasta powróciła do stanu płynnego. Wydarzenie miało miejsce w sobotę o godzinie 17:03, a wierni zareagowali oklaskami i machaniem białymi chusteczkami. Burmistrz Neapolu, Gaetano Manfredi, podkreślił znaczenie tego momentu jako symbol jedności i przesłania pokoju. Po ogłoszeniu cudu rozpoczęła się tradycyjna procesja przez historyczne centrum Neapolu. Cud upłynnienia krwi święta Januarego powtarza się także w innych terminach, a jego brak interpretowany jest jako zapowiedź nieszczęścia. Prokuratura Generalna Peru wszczęła dochodzenie w sprawie sieci zajmującej się handlem ludźmi, która ma na celu rekrutację obywateli Peru do rosyjskiej armii. Dochodzenie dotyczy oskarżeń o werbowanie ludzi do walki w Moskwie. Władze Peru podejmują działania w odpowiedzi na rosnące potrzeby rekrutacyjne strony rosyjskiej. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od wyników prowadzonego śledztwa. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
2: This is Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W dniu 3 maja 2026 roku we Wrocławiu prognoza pogody wskazuje na korzystne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wrocław i województwo dolnośląskie mogą liczyć na sprzyjającą aurę. Szczegóły dotyczące warunków atmosferycznych są dostępne w najnowszych informacjach meteorologicznych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pochwalił marynarkę wojenną, określając jej działania w cieśninie Ormaz jako zachowanie jak piraci. Komentarz ten padł w kontekście blokady irańskich portów oraz przejęcia irańskiego statku na początku tygodnia. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, co może wpłynąć na dalszy rozwój wydarzeń. Nie podano jednak szczegółowych informacji na temat ewentualnych konsekwencji tych działań. Rząd w Polsce w ciągu kilkudziesięciu godzin podpisze umowę pożyczkową SAFE z Komisją Europejską. Informację tę przekazała pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z TVN24. Umowa ma na celu wsparcie finansowe w ramach unijnej inicjatywy. Szczegóły dotyczące kwoty oraz warunków pożyczki nie zostały ujawnione. Zerwanie sieci trakcyjnej na trasie z Poznania do Niemiec spowodowało ogromne opóźnienia w ruchu kolejowym, wynoszące ponad 2 godziny dla pociągów z Berlina do Gdyni oraz z Zielonej Góry do Lublina. Awaria miała miejsce na odcinku Palędzie-Bóg, gdzie jeden tor jest zamknięty z powodu prac budowlanych. Ruch pociągów został wstrzymany, a przewoźnikom zalecono uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej. Informacje o utrudnieniach są dostępne na portalu pasażera. Andrzej Pakzebyt odbierze w niedzielę, 3 maja, Order Orła Białego z rąk prezydenta Nawrockiego podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent odznaczył Poczobuta, określanego jako niezłomny Polak, więzień reżimu Łukaszenki, już 11 listopada ubiegłego roku. Pakzebyt spędził 5 lat w białoruskim więzieniu za działalność na rzecz polskiej społeczności na Białorusi, a jego uwolnienie miało miejsce w ramach polsko-białoruskiej wymiany więźniów pod koniec kwietnia. Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym w Polsce, nadawanym za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. W województwie śląskim na autostradzie A4 w Katowicach trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska przy ulicy Wincentego Pola oraz drogach zbiorczych. Kierowcy kierujący się w stronę Krakowa muszą liczyć się z zajęciem prawego i lewego pasa na obu jezdniach do jutra do godziny 9 rano. W województwie lubuskim na drodze DK32 między Wilkanowem a Zieloną Górą obowiązuje ruch wahadłowy do jutra do godziny 16. Również na DK31 w Kostrzynie nad Odrą wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, które potrwa do wtorku do godziny 19. W województwie małopolskim na drodze DK94 między Wieliczką a Bochnią kierowcy napotkają ruch wahadłowy oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę do piątku do godziny 13. Równolegle na DK7 w Myślenicach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę do 15 maja do godziny 19. W województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK58 na odcinku Szczytno-Lemany trwają utrudnienia do poniedziałku 11 maja do godziny 14. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadza nowe, uproszczone komunikaty dla podróżnych, które są aktualizowane co godzinę. Ostrzeżenia mają na celu ochronę obywateli przed aresztowaniem za granicą oraz innymi niebezpieczeństwami i niedogodnościami. Resort apeluje o ostrożność podczas wakacji, podkreślając znaczenie stosowania się do tych wskazówek. Najnowsze badania wskazują, że wszechświat może zakończyć swoje istnienie znacznie wcześniej, niż dotychczas sądzono. Tempo jego rozszerzania się ulega radykalnym zmianom. CEO sugeruje, że życie w kosmosie należy liczyć w miliardach lat, a nie bilionach. Modele te przywracają niepokojący scenariusz wielkiego kolapsu, który może zrealizować się szybciej, niż przewidywano. Naukowcy kontynuują pracę nad dalszymi analizami tego zjawiska. W nocy z soboty na niedzielę w Tartaku w Racocie w Wielkopolsce wybuchł potężny pożar. Ogień był widoczny z dużej odległości, a w akcji gaśniczej uczestniczyło aż 23 zastępy strażaków. Pożar objął halę produkcyjną, w której znajdowały się maszyny, drewno oraz gotowe wyroby. Działania strażaków zakończono przed godziną czwartą, a obecnie prowadzone są prace rozbiórkowe w celu dotarcia do wnętrza hali, która częściowo uległa zawaleniu. Na szczęście nikt nie został ranny. Donald Trump ogłosił, że planuje znacznie zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech, przekraczając wcześniej zapowiedziane 5 tysięcy. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podał szczegółów dotyczących tej decyzji podczas rozmowy z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach. Wycofanie wojsk ma być realizowane w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy, a obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo Trump sugerował, że podobne działania mogą zostać podjęte w przypadku baz wojskowych we Włoszech i Hiszpanii. W kuluarach politycznych Prawa i Sprawiedliwości pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości Przemysława Czarnka oraz Mateusza Morawieckiego. Wysoko postawiony polityk partii wyraził nadzieję, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk wkrótce przejdą na emeryturę, co mogłoby otworzyć drogę dla nowych liderów. Czarnek, według rozmówcy, mógłby stanowić z Morawieckim zgrany zespół, który efektywnie rządziłby Polską. W publikacji przedstawiono także fragmenty książki Czarnek. Biografia nieedukacyjna, która dostarcza dodatkowych informacji na temat aktualnej sytuacji Czarnka. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do godziny 9 rano na autostradzie A4 Katowicach w województwie śląskim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska przy ulicy Wincentego Pola oraz drogach zbiorczych. Kierowcy kierujący się w stronę Krakowa na obu jezdniach muszą liczyć się z zajęciem prawego i lewego pasa ruchu. Do jutra do godziny 16 na drodze krajowej nr 32 na odcinku Wilkanowo-Zielona Góra w województwie lubuskim obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle do wtorku do godziny 19 na drodze krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do godziny 13 na drodze krajowej nr 94 na odcinku Wieliczka-Bochnia w województwie małopolskim panuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Dodatkowo do piątku, 15 maja, do godziny 19 na drodze krajowej nr 7 w Myślenicach obowiązuje limit prędkości do 50 km na godzinę. Do poniedziałku, 11 maja, do godziny 14 na drodze krajowej nr 58 na odcinku Szczytno-Lemany w województwie warmińsko-mazurskim występują utrudnienia w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W nowym tygodniu w Polsce przewidywane jest gwałtowne ochłodzenie, szczególnie na zachodzie i północy kraju, gdzie temperatura spadnie o prawie 20 stopni Celsjusza. Obecnie w wielu regionach, zwłaszcza podczas majówki, temperatury przekraczają 25 stopni Celsjusza. Na wschodzie i południu ciepła pogoda ma utrzymać się dłużej. Zmiany te mogą wpłynąć na plany mieszkańców związane z aktywnościami na świeżym powietrzu. Zakończyła się 19. edycja festiwalu Mastercard of Camera, podczas którego przyznano krakowską nagrodę filmową Andrzeja Wajdy filmowi Renovation w reżyserii Gabriele Urbonaite. W kategoriach aktorskich wyróżniono Martę Nieratkiewicz i Tomasza Ziętka, którzy otrzymali nagrody po 10 tysięcy złotych. W konkursie polskich filmów fabularnych zwyciężył film Klarnet Touli Jasionowskiej, a nagrodę Female Voice dla kobiet filmu przyznano Marii Wojtyszko za film Miłe Kobiety. W konkursie 63 sekundy nagrody zdobyli Helena Jastrzębska, Monika Ryszka oraz Martyna Fudała. Festiwal kończy się dzisiaj, a widzowie mają ostatnią szansę na obejrzenie prezentowanych filmów w krakowskich kinach. W niedzielę w Polsce spodziewane są wysokie temperatury, miejscami osiągające blisko 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że kraj pozostaje pod wpływem słabnącego układu wyżowego, co sprzyja ciepłej i słonecznej pogodzie. W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowane jest bezchmurne niebo oraz minimalne temperatury w granicach od 6 do 15 stopni Celsjusza. W poniedziałek na północnym zachodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze. W sobotę około godziny 20.50 w centrum Warszawy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęła 49-letnia kobieta. Ofiara wpadła pod tramwaj numer 4, jadący w kierunku Mokotowa. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby ratunkowe oraz policja, które wydobyły poszkodowaną spod składu tramwaju przy użyciu specjalnego dźwigu. Niestety, kobieta zmarła na miejscu. Trzecim przystankiem urodzinowej trasy TVN24 pod hasłem Jesteśmy stąd było Bielsko-Biała. Gospodarzami wydarzenia byli Piotr Świerczek, Justyna Kosela i Wojciech Bojanowski, którzy przybyli do miasta samochodem Fiat 125P, wyprodukowanym w Bielsku-Białej. W trakcie spotkania odbyły się ciekawe rozmowy oraz interakcje z widzami, a wydarzenie podsumowała Katarzyna Rosiewicz. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do godziny 9 rano na autostradzie A4 w Katowicach trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska i ulicy Wincentego Pola oraz drogach zbiorczych. Kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą liczyć się z zajęciem prawego i lewego pasa na obu jezdniach. Do jutra do 16 na drodze krajowej nr 32 między Wilkanowem a Zieloną Górą obowiązuje ruch wahadłowy. Również do wtorku do 19 w Kostrzynie nad Odrą na drodze krajowej nr 31 wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do 13 na drodze krajowej nr 94 między Wieliczką a Bochnią panuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Równolegle do 15 maja do 19 w Myślenicach na drodze krajowej nr 7 obowiązuje limit prędkości do 50 km na godzinę. Do poniedziałku 11 maja do 14 na drodze krajowej nr 58 między Szczytnem a Lemanami występują utrudnienia na tym odcinku. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Irańczycy doświadczają poważnych strat gospodarczych, które nie ulegną poprawie nawet w przypadku osiągnięcia porozumienia kończącego wojnę. Sytuacja w kraju jest na tyle trudna, że mieszkańcy są zmuszeni do noszenia ciepłych ubrań w domach. Ekonomista ostrzega, że reżim doprowadził Iran do stanu samozniszczenia, co ma katastrofalne skutki dla społeczeństwa. W obliczu tych wyzwań nie widać perspektyw na poprawę warunków życia obywateli. Peter Hegseth umacnia swoją pozycję na czele Pentagonu, pomimo rosnących kontrowersji wewnętrznych. Sekretarz obrony zwiększa kontrolę nad armią, bazując na bliskich relacjach z prezydentem Donaldem Trumpem oraz lojalnym wdrażaniu jego polityki. Działania Hegsetha mogą wpłynąć na przyszłość relacji cywilno-wojskowych w Stanach Zjednoczonych. Dwaj nastolatkowie zginęli, a 10 osób zostało rannych w wyniku strzelaniny podczas spotkania towarzyskiego młodzieży w Amarillo w Teksasie. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w celu udzielenia pomocy medycznej. Policja prowadzi poszukiwania co najmniej dwóch uzbrojonych napastników, którzy mogą być odpowiedzialni za ten tragiczny incydent. W sobotę pożar hali produkcyjnej w Rybnie w powiecie działdowskim spalił maszyny do produkcji pelletu oraz sam pellet i trociny, powodując straty oszacowane na 7 milionów złotych. W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 60 strażaków z trzech powiatów, którzy walczyli z ogniem przez całą noc, a pożar udało się ugasić po godzinie 6 rano. Dzięki ich działaniom nie doszło do rozprzestrzenienia ognia na sąsiednie budynki. Policja będzie prowadzić dochodzenie w celu ustalenia przyczyn wybuchu ognia. Normalny ruch na linii kolejowej łączącej Poznań i Berlin został przywrócony po awarii trakcji, która miała miejsce w sobotę około godziny 17.30 na odcinku między Palędziem a Bukiem. Awaria spowodowała wstrzymanie ruchu pociągów i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej, co doprowadziło do wielogodzinnych opóźnień, w tym jednego składu opóźnionego o ponad 2 godziny. Usterkę usunięto w niedzielę około godziny 4 rano, a przyczyny incydentu będą wyjaśniane przez wewnętrzną komisję kolejową. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę, a ukraińskie siły zbrojne skutecznie bronią swojego terytorium, mimo sporadycznych sukcesów w kontratakach. Sytuacja na froncie pozostaje niezmienna, a zdaniem analityków, prezydent Rosji nie ustąpi, dopóki nie będzie mu grozić porażka. Dalsze działania wojenne mogą utrudnić osiągnięcie jakiegokolwiek pokojowego rozwiązania. Siły ukraińskie zaatakowały 2 tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, jak potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezydent zapowiedział również rozwijanie potencjału ataków dalekiego zasięgu przez Ukrainę. Działania te mają na celu wzmocnienie ukraińskiej strategii obronnej w regionie. Kaciaryna Andrijewa, białoruska dziennikarka, spędziła 5 lat w więzieniu, gdzie zmagała się z absurdalnymi zarzutami oraz presją psychologiczną. W rozmowie ujawnia trudności codziennego życia w kolonii karnej reżimu Łukaszenki, podkreślając strach o życie swoich bliskich, którzy pozostają zakładnikami systemu. Andrijewa opisuje, jak stara się zachować godność w obliczu brutalnych warunków oraz jak modlitwa i myśli o rodzinie dają jej siłę. Jej doświadczenia rzucają światło na cenę dziennikarstwa w reżimowych warunkach. Mieszkańcy obwodu królewieckiego w rozmowach o Rosjanach odnoszą się głównie do mieszkańców Rosji Centralnej. CO zaskoczyło Marcina Terlika, współautora książki Z widokiem na Polskę. Sąsiedzi, kciuk Stalina, czeski dług i KGB. Terlik zauważa, że w ich postrzeganiu istnieje pewna dystans, jakby mieszkańcy obwodu nie czuli się częścią Rosji w tradycyjnym rozumieniu. Jego obserwacje mogą wskazywać na złożoną tożsamość mieszkańców tej części kraju. Rakieta firmy SpaceX wystrzeliła 4 satelita ISEJE dla polskiego wojska z bazy kosmicznej w Kalifornii o godzinie 9 czasu polskiego. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zaznaczył, że w 2023 roku Polska nie miała żadnych satelitów, a do końca roku ich liczba wzrośnie do 9, co znacząco wpłynie na zdolności sił zbrojnych. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie budowy wojskowej konstelacji radarowej Polsaris, która ma zapewnić dostęp do kluczowych danych w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania. Dzięki nowym satelitom Wojsko Polskie zyska zdolności obrazowania Ziemi niezależnie od warunków atmosferycznych. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Radek, który przez 19 lat pracował jako tłumacz, odczuł znaczący wpływ rewolucji sztucznej inteligencji na swoją pracę. Jego umiejętności w zakresie przekładania tekstów technicznych na język angielski stały się zbędne, co przyznał z trudem. W przeszłości odnosił sukcesy finansowe, budując dom i spłacając kredyt hipoteczny, jednak obecnie zmaga się z nową rzeczywistością zawodową. Wskazuje to na rosnące wyzwania dla tradycyjnych zawodów w obliczu postępu technologicznego. Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec zostanie przeniesionych. Premier Donald Tusk skomentował tę sytuację przed wylotem do Armenii. Nie podano szczegółów dotyczących lokalizacji, w której będą stacjonować żołnierze. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają niejasne. Prezydent Karol Nawrocki powoła pierwszych członków Rady do spraw nowej konstytucji w święto 3 maja. Premier Donald Tusk podkreślił, że jego uwagi na ten temat nie mają charakteru ironicznego, a kluczowe jest przestrzeganie konstytucji oraz wzmacnianie rządów prawa. W rozmowie z dziennikarzami Tusk zaznaczył, że te działania są istotne dla przyszłości państwa. Premier Donald Tusk spotkał się z dziennikarzem Andrzejem Poczobutem oraz jego żoną Oksaną w Dzień Polonii, który obchodzono 2 maja. Pak Zebyt, uwolniony z białoruskiego więzienia po ponad 5 latach, rozmawiał z premierem o Polsce, wolności i przyszłości. W niedzielę, podczas uroczystości święta 3 maja w Warszawie, Pak Zebyt otrzyma Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Dziennikarz zapowiedział, że planuje wrócić na Białoruś. Trwa akcja gaśnicza w lesie między Dwierzynem a Grzybowem w powiecie kołobrzeskim, gdzie pożar objął obszar o powierzchni od 8 do 10 hektarów. W akcji uczestniczy 7 zastępów Straży Pożarnej oraz pracownicy Lasów Państwowych, a także samolot gaśniczy. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, aspirant Damian Romańczuk, poinformował, że akcja potrwa cały dzień, a działania są utrudnione przez trudny, torfowy teren. W związku z sytuacją, lokalne władze przypominają o dużym ryzyku pożarowym w lasach. Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta Orderem Orła Białego podczas uroczystości na Zamku Królewskim, doceniając jego walkę o prawa człowieka oraz działania na rzecz Polaków na Białorusi. Pak Zebyt, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, został zwolniony z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 roku. W ceremonii wzięli również udział inni odznaczeni, w tym Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, Lech Majewski oraz Hanna Łukowska-Karniej. Po wręczeniu odznaczenia Pak Zebyt podkreślił, że prawdziwymi bohaterami są żołnierze Armii Krajowej, a on sam nie czuje się bohaterem. Donald Trump ogłosił nowe cła na branżę motoryzacyjną, co może znacząco pogorszyć sytuację gospodarczą Niemiec. Decyzja ta następuje w kontekście wycofania amerykańskich żołnierzy, co już wpłynęło na relacje między krajami. Eksperci wskazują, że te działania mogą jeszcze bardziej pogłębić kryzys w niemieckiej gospodarce. Władze niemieckie będą musiały podjąć działania, aby zminimalizować skutki tej zapowiedzi. W najbliższych godzinach do Polski dotrą fronty atmosferyczne, które przyniosą deszcz i lokalne burze, kończąc długi okres suchej pogody i narastającej suszy. Już w poniedziałek i wtorek opady pojawią się na zachodzie i północy kraju, a w kolejnych dniach deszcz będzie stopniowo obejmował również inne regiony. Meteorolodzy przewidują znaczące zmiany w warunkach atmosferycznych, co może wpłynąć na poprawę sytuacji hydrologicznej w Polsce. Karol Nawrocki zapowiedział zwołanie Rady Nowej Konstytucji w celu prac nad zmianą ustawy zasadniczej, co skomentował premier Donald Tusk. Tusk zaapelował do prezydenta i opozycji o przestrzeganie obecnej konstytucji, zanim przystąpią do jej modyfikacji. Podkreślił, że Polska potrzebuje spójności działania oraz elementarnej solidarności, aby instytucje państwowe mogły funkcjonować prawidłowo. Premier zaznaczył, że obecna konstytucja, mimo swoich niedoskonałości, jasno precyzuje obowiązki. W jego ocenie zmiany w konstytucji mogą prowadzić do politycznego zamieszania, a kraj bardziej potrzebuje stabilności. Główny inspektorat sanitarny wycofał z rynku kilkanaście partii suplementu diety Ashwagandha z powodu wykrycia przekroczenia dopuszczalnego poziomu pestycydu chlorpirifosu. Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ostrzegają, że spożycie tych produktów może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Wycofane partie obejmują m.in. korzeń cięty oraz kapsułki produkowane przez firmę Nange. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz monitoruje proces wycofania produktów. Konsumenci są proszeni o niespożywanie wymienionych suplementów. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sąd apelacyjny w Łodzi odmówił dopuszczenia prywatnych ekspertów prokuratorii generalnej jako świadków w sprawie odszkodowania dla przedsiębiorcy Marka Kubali. W tym samym czasie sąd oddalił wniosek prokuratorii o wykluczenie kluczowego biegłego ze sprawy. Wartość przedmiotowego odszkodowania przekracza 20 milionów złotych. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od dalszego toku postępowania sądowego. Eksperci i aktywiści wskazują, że rosnąca liczba dzików w miastach jest konsekwencją błędnych decyzji podejmowanych w ramach walki z afrykańskim pomorem świń. Zjawisko to nie jest przypadkowe i wymaga pilnej analizy oraz działań ze strony odpowiednich instytucji. W artykule opublikowanym w tygodniku Przegląd podkreślono, że obecna sytuacja może prowadzić do dalszych problemów związanych z dziką fauną w obszarach zurbanizowanych. Wskazano na potrzebę zmiany podejścia do zarządzania populacją dzików. Decyzja o wycofaniu amerykańskich żołnierzy zaskoczyła wiele osób i wywołała niepokój w Europie, zwłaszcza w kontekście tego, które jednostki zostaną wycofane. Republikanie Roger Wicker i Mike Rogers ostrzegają, że ta zmiana może osłabić odstraszanie i wysłać niewłaściwy sygnał Władimirowi Putinowi. Wskazują, że szczególnie jeden z planowanych kroków byłby wyjątkowo bolesny. Dalsze działania w tej sprawie mogą wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, w której skład weszli m.in. były marszałek Sejmu Józef Zych oraz była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Rada składa się z przedstawicieli różnych środowisk i poglądów, w tym ekspertów oraz byłych polityków. Prezydent podkreślił, że celem Rady jest praca nad nową ustawą zasadniczą, która ma być gotowa w roku 2030. W swoim wystąpieniu Nawrocki zaznaczył, że Polska potrzebuje silnej, ale kontrolowanej władzy, która działa w imieniu suwerena. Premier Donald Tusk wyraził sceptycyzm wobec planów prezydenta, wskazując na potrzebę przestrzegania obowiązującej konstytucji. Andrzej Pakzebyt odebrał order Orła Białego z rąk prezydenta Karola Nawrockiego po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Po uwolnieniu w ramach wymiany 5 za 5 wyznał, że czuje się onieśmielony i nie uważa się za bohatera. Dziennikarz podkreślił, że zawsze czuł wsparcie Polaków i nie czuł się osamotniony, wspominając trudności, jakie przeżywali żołnierze Armii Krajowej. Andrzej Pakzebyt zaznaczył, że jego celem było zachowanie przyzwoitości w trudnych czasach. Po ceremonii poinformował, że wraca na badania do szpitala. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Zbiórka Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
2: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
1: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
0: Wtorek.
1: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
3: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
1: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
2: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
0: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2,857,172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych.

0: A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
2: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodny to z dyrektywą, także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie, dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
3: Only the best music on DHT Radio.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrotowana. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
1: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Tymczasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
3: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
1: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
0: Piątek.
1: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
4: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety. Więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
1: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Arcybiskup Adrian Galbez podczas mszy świętej za ojczyznę podkreślił, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem w obliczu głębokich podziałów i zagrożenia dla kraju jest przebaczenie oraz pojednanie. Wezwał do wprowadzenia politycznej amnestii jako formy uzdrowienia sytuacji. Apel ten ma na celu zjednoczenie społeczeństwa i przezwyciężenie kryzysu. Europa staje się technologicznym wasałem Stanów Zjednoczonych, pomimo bycia światowym liderem w tworzeniu przepisów. Podczas gdy Bruksela koncentruje się na regulacjach, Stany Zjednoczone przejmują kontrolę nad kluczowymi obszarami, takimi jak telekomunikacja, finanse i energetyka. Europa planuje przejście na zieloną energię oraz wprowadzenie ceł węglowych, co może podnieść ceny towarów dla konsumentów. Równocześnie władze rozważają wyższe podatki od wyrobów tytoniowych, aby zrekompensować niedobory budżetowe. W Nowym Targu, liczącym niewiele ponad 30 tysięcy mieszkańców, działa lub jest w budowie 8 galerii i parków handlowych. W tym samym czasie w historycznym centrum miasta wiele lokali pozostaje pustych i do wynajęcia. Położenie Nowego Targu przy Zakopiance oraz jego rola jako centrum handlowego ze Słowacją przyczyniły się do intensywnej konkurencji w branży. Ta sytuacja znacząco wpływa na wygląd i charakter miasta, co budzi niepokój wśród jego mieszkańców. Dalsze zmiany w lokalnej strukturze handlowej są nieuniknione. Zachód może powtórzyć błędy z 1938 roku, kiedy to pozwolił nazistowskim Niemcom na aneksję części Czechosłowacji w imię pokoju, co doprowadziło do wybuchu wojny w Europie. Istnieje obawa, że zmuszanie Ukrainy do ustępstw w obecnym konflikcie może prowadzić do podobnych katastrofalnych skutków. Historia pokazuje, że takie działania mogą prowadzić do dramatycznych konsekwencji, które dotykają miliony ludzi. W kontekście aktualnych wydarzeń, sytuacja wymaga szczególnej uwagi ze strony społeczności międzynarodowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, w której skład weszli m.in. były marszałek Sejmu Józef Zych oraz była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Celem Rady jest praca nad nową ustawą zasadniczą, która ma być gotowa do roku 2030. Prezydent podkreślił, że Polska potrzebuje silnej władzy, która będzie odpowiadać przed suwerenem. Rada ma być miejscem debaty, a jej członkowie reprezentują różne poglądy na kwestie konstytucyjne. Karol Nawrocki zaznaczył, że obecna konstytucja wymaga zmiany po blisko 30 latach obowiązywania. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio.
2: We are your place for the classic top-down, top 40 sound. So join us for the fast-paced fun, the best hits ever, the jingles, the commercials you haven't heard in a zillion years, and lots more. It's all right here on
3: That Thing with Rich Appel.

0: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że problem z konstytucją nie wynika z jej treści, lecz z postawy polityków. Podkreślił, że jeśli istnieje chęć współpracy, to zmiany powinny dotyczyć postaw, a nie przepisów. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że to politycy powinni dążyć do poprawy sytuacji. W ubiegłym roku podczas ćwiczeń wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckim wzięła udział jednostka z Kijowa, składająca się z zaledwie 100 żołnierzy. Ukraińcom udało się zniszczyć 2 bataliony Sojusz Północnoatlantycki w ciągu jednego dnia, co uwydatniło przestarzałe taktyki Sojuszu. Ta sytuacja ilustruje znaczącą przemianę, jaką przeszła Ukraina, zdobywając zdolności, które są teraz pilnie potrzebne Europie. Karol Nawrocki rozpoczął pracę nad Konstytucją Nowej Generacji roku 2030 i powołał w tym celu specjalną radę, która ma opracować nowe rozwiązania. W sieci zareagowali politycy z różnych stron, komentując zapowiedź Nawrockiego. Szczegóły dotyczące składu rady oraz planowanych działań nie zostały ujawnione. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości skrytykował sobotni wpis premiera Donalda Tuska na temat Sojuszu Północnoatlantyckim, oskarżając go o podważanie wiarygodności Paktu Północnoatlantyckiego. Fogiel stwierdził, że takie wypowiedzi mogą być korzystne dla Rosji i apelował o wspólne działania w celu przeciwdziałania tej sytuacji. Dodał, że w przypadku wycofania wojsk z Niemiec, Polska powinna dążyć do ich rozmieszczenia na swoim terenie. Prezydent Karol Nawrocki ostrzegł przed chaosem w Polsce, wskazując, że obecne problemy mają charakter ustrojowy, fundamentalny i zasadniczy, a nie tylko polityczny. Wypowiedź miała miejsce podczas obchodów na Placu Zamkowym w Warszawie. Prezydent podkreślił powagę sytuacji, zwracając uwagę na konieczność rozwiązania tych wyzwań. Dalsze kroki w tej kwestii nie zostały jednak sprecyzowane. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: if you've been keeping a list, mentally or otherwise, of all the song titles and their artists in this first round of What's Going On, then I bet you figured out what's going on. Let's review them in play order. Drift Away by Dobie Gray. Le Freak from Chic. Steve Perry with Oh Sherry. Black and White by Three Dog Night. Hocus Pocus was the name of the song by Focus. Billy Joel did All About Soul. Diana Ross and The Boss, and we threw in 7-Eleven just for good measure. So, yes, rhyming song titles and artists is what's going on, and Chic took it a step further, rhyming Chic with Le Freak in their hit. Now let's see how you do with our second round of What's Going On. It's next.
1: Let's sing!
2: Niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
3: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
4: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
3: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
5: Daj no jeszcze 2 złote.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Sternik Łodzi, który w piątek na Jeziorze Salińskim w Pomorzu prowadził jednostkę w stanie nietrzeźwości, usłyszał zarzuty po tragicznym wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, a grozi mu do 3 lat więzienia. Po przewróceniu się łodzi, trzy osoby samodzielnie wydostały się na brzeg, a dwie kolejne, w wieku 28 lat, nie przeżyły. Sternik nie został tymczasowo aresztowany, ale objęto go dozorem policyjnym oraz zakazem kontaktowania się ze świadkami. Prokuratura nie ujawnia treści jego wyjaśnień. Na plaży Copacabana w Rio de Janeiro odbył się darmowy koncert kolumbijskiej gwiazdy z Shakiry, który przyciągnął około 2 milionów widzów. Burmistrz Rio de Janeiro, Eduardo Cavalier, podkreślił wyjątkowość tego wydarzenia, które ma na celu ożywienie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie turystów. Szacuje się, że koncert może przynieść miastu nawet 155 milionów dolarów zysku. Władze miasta planują kontynuację organizacji takich wydarzeń w okresie między Sylwestrem a Karnawałem. Pożar lasu między Dwierzynem a Grzybowem w powiecie kołobrzeskim objął około 20 hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczy kilka zastępów Straży Pożarnej oraz wszystkie dostępne siły ochotniczych straży pożarnych z regionu, a także pracownicy lasów państwowych. Wykorzystywane są dwa samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Akcja strażaków, która rozpoczęła się wczoraj około godziny 17, potrwa cały dzień z uwagi na trudny, torfowy teren. Władze lokalne apelują o ostrożność, podkreślając, że nawet najmniejsza iskra może wywołać pożar w tych warunkach. Generał GRU Andrii Averianów wziął udział w ceremonii przekazania sprzętu wojskowego siłom zbrojnym Gwinei. Jest on dowódcą jednostki wojskowej numer 29155, odpowiedzialnej za operacje dywersyjne poza granicami Rosji. Informacje te pochodzą ze zdjęć opublikowanych przez administrację prezydenta Gwinei. Nie podano szczegółów dotyczących rodzaju przekazanego sprzętu ani jego ilości. Polska jest bliska podpisania kluczowej umowy w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE, co może otworzyć dostęp do miliardów euro na modernizację armii. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że finalizacja porozumienia planowana jest na piątek. Umowa umożliwi zakup nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym systemów przeciwdronowych oraz technologii cyberobrony. W maju przewidziano również podpisanie kontraktów z krajowym przemysłem zbrojeniowym, w tym z firmami Huta Stalowa Wola i Mesko. Dokument SAFE podpiszą Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i unijni komisarze. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.
1: All those years, all those hits, all on one show.

0: Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Katar, jeden z trzech największych eksporterów skroplonego gazu ziemnego na świecie, stoi w obliczu poważnego kryzysu z powodu blokady cieśniny Ormaz, która wstrzymała dostawy. Uszkodzenia wojenne mogą dodatkowo opóźnić wznowienie eksportu na wiele lat. Sytuacja ta ma negatywne konsekwencje nie tylko dla Kataru, ale również dla Europy, która może odczuć skutki braku dostaw gazu. Wizyta w regionie ujawnia skalę problemów, przed którymi stoi kraj. Dwie osoby zostały ranne w wypadku, który miał miejsce koło Ostrowa Wielkopolskiego. Droga krajowa nr 11 jest obecnie zablokowana, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu. Służby są na miejscu zdarzenia i prowadzą działania mające na celu usunięcie skutków wypadku. Szczegóły dotyczące przyczyn zdarzenia nie zostały podane. W Krakowie wprowadzono korekty w systemie parkowania w odpowiedzi na niezadowolenie kierowców po wprowadzeniu opłat za parkowanie w niedzielę. Prezydent miasta Aleksander Miszalski zapowiedział zmiany, które już weszły w życie. Lista dni bez opłat została rozszerzona o niedziele handlowe oraz ustawowe święta wolne od pracy. Kierowcy mają teraz 10 minut na wniesienie opłaty po zajęciu miejsca parkingowego, a aplikacja kontrolerów została zaktualizowana w celu ułatwienia korzystania z ulg mieszkańcom. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu ma na celu wzmocnienie więzi transatlantyckich oraz przyjaźni europejsko-amerykańskiej, co podkreślił Donald Tusk. Premier Polski zaznaczył, że współpraca między państwami jest wspólną odpowiedzialnością i nie ma dla niej alternatywy. W programie szczytu znajdą się tematy dotyczące bezpieczeństwa Europy, gospodarki i energetyki. Tusk planuje również spotkania z innymi liderami, w tym z prezydentem Ukrainy oraz premierem Wielkiej Brytanii. W kontekście ostatnich decyzji Stanów Zjednoczonych o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, Tusk podkreślił potrzebę utrzymania jedności w sojuszu transatlantyckim. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed żmijami zygzakowatymi, które coraz częściej pojawiają się na szlakach z powodu znacznego ocieplenia. Te jadowite węże wygrzewają się w nasłonecznionych miejscach, co zwiększa ryzyko przypadkowego nadepnięcia. Przyrodnicy podkreślają, że żmije atakują głównie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, a ich jad może być szczególnie groźny dla dzieci, osób starszych i alergików. TPN apeluje do turystów o zachowanie ostrożności, zwłaszcza podczas odpoczynku i wędrówek po szlakach. W przypadku ukąszenia należy niezwłocznie wezwać pomoc i pozostać w bezruchu. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Muzyka na każdą pogodę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie opolskim na autostradzie A4 na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Brzeg w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem ciągnącym przyczepkę, co powoduje utrudnienia w ruchu. Od 16 do 20 w województwie łódzkim na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Bartkowice a węzłem Emilia zderzyły się pojazdy i trwa akcja lotniczego pogotowia ratunkowego, więc kierowcy powinni przygotować się na dłuższe postoje. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na autostradzie A4 w Katowicach trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska przy ulicy Wincentego Pola oraz drogach zbiorczych, gdzie zajęte są prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa oraz na jezdni przeciwnej. Do jutra do 16 w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 32 na odcinku Wilkanowo-Zielona Góra obowiązuje ruch wahadłowy. Również do wtorku do 19 na drodze krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do 13 w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 94 pomiędzy Wieliczką a Bochnią kierowcy muszą zmierzyć się z ruchem wahadłowym i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował pomysł powołania Rady Nowej Konstytucji przez prezydenta, wskazując na dążenie do zwiększenia władzy dla siebie kosztem rządu i parlamentu. Sikorski ocenił, że takie działania to złośliwe wetowanie i demolowanie procedur państwowych. Podkreślił, że nie wróży sukcesu tej inicjatywie. 2/3 Amerykanów ocenia sytuację w kraju jako negatywną, według badania przeprowadzonego przez ABC News, Washington Post i Ipsos. Poziom dezaprobaty dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa osiągnął 62%, co stanowi najwyższy wynik w trakcie jego obu kadencji. Badanie wskazuje na rosnące niezadowolenie społeczeństwa z kierunku, w jakim podąża kraj. W gminie Węgorzewo w województwie warmińsko-mazurskim doszło do tragicznego wypadku, w którym pijany kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia zginął jego 16-letni pasażer, a 39-letnia pasażerka została ranna. Kierowca, mający ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, nie odniósł poważnych obrażeń. Policja podkreśla, że tej tragedii można było uniknąć. W związku z wypadkiem trwają dalsze czynności dochodzeniowe. Cynthia Meller z Partii Socjaldemokratycznej w Niemczech skrytykowała Donalda Trumpa za jego nieprzewidywalną politykę, która jej zdaniem zagraża bezpieczeństwu setek milionów ludzi. Politycy w Niemczech wyrazili oburzenie decyzjami Trumpa, nazywając Europę kozłem ofiarnym. Wzywają do zdecydowanego sprzeciwu wobec takich działań. Dalsze reakcje polityków mogą wpłynąć na kształtowanie się relacji transatlantyckich. W niedzielę 3 maja wybuchł pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim, który objął około 15 hektarów terenu Młodnika. W odpowiedzi na sytuację w akcję gaśniczą zaangażowano samolot gaśniczy Dromader Lasów Państwowych. Działania służb mają na celu szybkie opanowanie ognia i minimalizację strat w środowisku. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma długi wdzięczności wobec byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, jak twierdzi profesor Antoni Dudek. W rozmowie z Gazetą Wyborczą Dudek przyznał, że zna tylko niektóre z tych długów. Cenckiewicz, mimo że formalnie nie jest członkiem partii, przez wiele lat zyskiwał status polityka PiS. Po odejściu Antoniego Macierewicza z Ministerstwa Obrony Narodowej, Cenckiewicz pozostał na stanowisku dyrektora Wojskowego Biura Historycznego. Iran stawia Stany Zjednoczone przed wyborem. Niemożliwa operacja wojskowa albo niekorzystne porozumienie, tak twierdzi Gwardia Rewolucyjna, IRGC, po krytyce Donalda Trumpa wobec najnowszej propozycji pokojowej Teheranu. Negocjacje między krajami utknęły w martwym punkcie, a amerykański prezydent nie widzi szans na szybkie porozumienie. Władimir Putin zapewniał państwa Bliskiego Wschodu o przyjaźni i wsparciu, jednak w obliczu wojny w Iranie wycofał się z tych deklaracji. W odpowiedzi na tę sytuację Ukraina zrealizowała długotrwałą strategię, mającą na celu pozyskanie sojuszników od Putina. Działania Ukrainy okazały się skuteczne, co wpłynęło na zmianę układów w regionie. W wyniku tych wydarzeń pozycja Rosji w Bliskim Wschodzie osłabła. Szymon Hołownia wyraził swoje zdanie na temat doniesień dotyczących śledztwa w sprawie fałszowania dokumentów związanych z Kolegium Humanem. W swojej reakcji na tekst Onetu stwierdził, że zakłada, iż prokuratura nie złoży wniosku w tej sprawie. Hołownia zaznaczył, że nie może patrzeć na sytuację w ten sposób. Dalsze kroki ze strony prokuratury nie zostały jednak potwierdzone. W poniedziałek do Polski wkroczy front atmosferyczny znad Niemiec, przynosząc ze sobą zwiększone prawdopodobieństwo opadów deszczu oraz miejscowe burze. Mimo zapowiadanych zmian w pogodzie, temperatura w większości kraju ma pozostać letnia. Słoneczne i suche dni w Polsce powoli dobiegną końca. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Premier Donald Tusk rozpoczął dwudniową wizytę w Armenii, gdzie spotkał się z premierem Kanady Markiem Carneym oraz szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem. Rozmowy miały miejsce przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbędzie się w Erywaniu. Tusk podkreślił, że relacje polsko-kanadyjskie mogą stanowić wzór dla innych państw, a rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej, energetycznej i militarnej. W planach premiera są również spotkania z prezydentem Ukrainy oraz prezydentem Turcji, a w poniedziałek weźmie udział w ceremonii otwarcia szczytu EWP. Sternik, 33-letni mężczyzna, usłyszał zarzuty związane z tragicznym wypadkiem na jeziorze Salińskim, w wyniku którego zginęły dwie osoby w wieku 28 lat. Mężczyzna prowadził łódź w stanie nietrzeźwości, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a obecnie objęty jest dozorem policyjnym i ma zakaz kontaktu ze świadkami. W piątek późnym wieczorem do służb dotarło zgłoszenie o przewróconej łodzi, na której podróżowało 5 osób. 3 z nich same wydostały się na brzeg, a 2 pozostałe nie przeżyły wypadku. Czeskie służby walczą z pożarem w Parku Narodowym Szwajcaria Czeska, który trwa już drugi dzień. W akcji bierze udział około 500 strażaków oraz śmigłowce policji i wojska. Pożar wybuchł w sobotę w okolicach miejscowości Rynartice i dotychczas spalił około 100 hektarów terenu. Strażacy, wspierani przez drony z termowizją, prowadzą działania w trudno dostępnym terenie, a władze apelują do obywateli o unikanie zbliżania się do miejsca zdarzenia. Decyzja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o redukcji wojsk w Stanach Zjednoczonych w Europie została skomentowana przez kapitana rezerwy Macieja Lisowskiego, eksperta do spraw uzbrojenia i bezpieczeństwa. Lisowski ocenił, że zapowiedzi te stanowią bolesny, ale potrzebny impuls dla Europy, aby bardziej polegała na sobie i skupiła się na własnych działaniach. Ekspert podkreślił, że zmiany te mogą wpłynąć na strategię obronną państw europejskich. Sekretarz Departamentu Skarbu Stany Zjednoczone Scott Bessent stwierdził, że Stany Zjednoczone duszą irański reżim dzięki blokadzie portów. CO uniemożliwia Iranowi wypłacanie żołdu swoim wojskom. Według niego te działania mają znaczący wpływ na zdolności finansowe Iranu. Bessent podkreślił, że skutki blokady są odczuwalne w całym kraju. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kanclerz Friedrich Merz odniósł się do zapowiedzi Stanów Zjednoczonych o ograniczeniu liczby wojsk amerykańskich w Niemczech, podkreślając, że Stany Zjednoczone są dla Niemiec najważniejszym partnerem w Sojuszu Północnoatlantyckim. Merz zaznaczył, że nie widzi związku między tą decyzją a swoimi napiętymi relacjami z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały sprecyzowane. 5 dzieci zostało rannych w eksplozji niewybuchu na polanie kempingowej w Austrii. Służby poinformowały, że nastolatkowie rozpaliły ognisko w pobliżu niebezpiecznego przedmiotu. W wyniku incydentu dzieci doznały obrażeń, jednak szczegóły dotyczące ich stanu zdrowia nie zostały ujawnione. Służby prowadzą dalsze działania w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. W niedzielne popołudnie na przejeździe kolejowym w fabryce w powiecie ostrowskim doszło do zderzenia pociągu Intercity relacji Białystok-Wrocław z samochodem. W wypadku ranna została jedna osoba, która trafiła do szpitala. Z powodu incydentu zablokowano ruch pociągów na linii łączącej Ostrów Wielkopolskim z Krotoszynem, a dla około 1300 podróżujących podstawiono autobusy. Ruch na jednym torze przywrócono około godziny 19.40, jednak pociągi nadal są opóźnione. 40-letni mężczyzna stracił prawo jazdy po tym, jak został przyłapany na jeździe z prędkością 127 km na godzinę w terenie zabudowanym. O niebezpiecznym zachowaniu kierowcy poinformowali policjanci z Rybnika. Policja apeluje do kierowców o przestrzeganie przepisów drogowych oraz dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze. Śledczy potwierdzili, że Cole Allen, niedoszły zamachowiec z gali dziennikarskiej w Waszyngtonie, oddał strzał, który trafił agenta Secret Service. Analiza wykazała, że fragment śrutu ze strzelby, której użył Allen, utkwił w kamizelce kuloodpornej funkcjonariusza. Allen usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nowe dowody mogą prowadzić do dodatkowych oskarżeń. Postrzelony agent został przewieziony do szpitala, jednak opuścił placówkę następnego dnia, nie odniósł poważnych obrażeń. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DA.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Gliwicach wybuchł pożar hali na ulicy Dubła, który został zgłoszony o godzinie 19.32. Ogień pojawił się na terenie po pracach rozbiórkowych hali produkcyjno-magazynowej i szybko rozprzestrzenił się na sąsiednią, nieużytkowaną halę magazynową. Na miejscu działa 17 zastępów straży pożarnej, a akcja gaśnicza może potrwać do godzin rannych. Nie odnotowano żadnych poszkodowanych. Prezydent Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, zapewniła, że na ten moment nie ma zagrożenia dla pobliskich obiektów. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreślił znaczenie polskiej konstytucji z 1791 lat, nazywając ją pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie. W swoim wpisie z okazji Święta Konstytucji 3 maja zaznaczył, że dokument ten jest świadectwem trwałego zaangażowania narodu polskiego w demokrację, wolność i suwerenność narodową. Rubio podkreślił, że wartości te wciąż łączą Polaków i Amerykanów. W Gliwicach wybuchł potężny pożar na terenie dawnej fabryki drutu, gdzie płomienie sięgają co najmniej kilku metrów. Nad miastem unosi się gęsty, czarny dym. Na miejsce zdarzenia skierowano straż pożarną, która prowadzi działania gaśnicze. Nie podano informacji o ewentualnych stratach materialnych ani ofiarach. Iran ogłosił, że otrzymał odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie swojej najnowszej propozycji pokojowej. W międzyczasie Donald Trump wyraził swoje zdanie na temat planu, nazywając go nie do przyjęcia w rozmowie z izraelskim nadawcą. Szczegóły odpowiedzi Stany Zjednoczone oraz dalsze działania Iranu nie zostały jednak ujawnione. Szwedzka Straż Przybrzeżna przeprowadziła akcję na statku Yin Hui, który znajdował się na Bałtyku u wybrzeży Trelleborga. Tankowiec ten najprawdopodobniej należy do rosyjskiej floty cieni. Służby weszły na pokład, jednak szczegóły dalszych działań w tej sprawie nie zostały ujawnione. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: This is Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 4 osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny, która miała miejsce w Brixton w południowym Londynie. Wśród poszkodowanych znajduje się 25-letni mężczyzna, który walczy o życie. Wszystkie ranne osoby zostały przewiezione do szpitala. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, która została przekazana do rządu i po podpisaniu przez premiera trafi do prezydenta. Generał Andrzej Kowalski, pełniący obowiązki szefa BBN, zaznaczył, że dokument jest uzgodniony pomiędzy stroną prezydencką a rządową. Wcześniejsza wersja strategii, przedstawiona w czerwcu ubiegłego roku, nie spełniała tych wymogów. Nowa strategia określa kluczowe kierunki działań dla instytucji państwowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Jej przyjęcie ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska nie otrzyma sygnałów o opóźnieniach w dostawach baterii Patriot. Zaznaczył jednak, że wojna na Bliskim Wschodzie wpływa na opóźnienia w dostawach innego amerykańskiego sprzętu wojskowego do Polski i Europy. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w celu utrzymania oraz zwiększenia amerykańskiego kontyngentu wojskowego w kraju. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że obecność wojsk amerykańskich w Europie jest istotna dla bezpieczeństwa regionu. W Chutkach w powiecie częstochowskim trwa akcja gaśnicza pożaru lasu, w którą zaangażowane są samoloty Lasów Państwowych oraz śmigłowce gaśnicze. Pożar objął około 15 hektarów młodnika, a silny wiatr przyczynił się do jego szybkiego rozprzestrzenienia. O godzinie 18 komendant częstochowskiej straży poinformował, że ogień został opanowany, jednak proces dogaszania potrwa jeszcze wiele godzin. Instytut Badawczy Leśnictwa ostrzega o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. W Gliwicach w niedzielę wieczorem wybuchł pożar w rejonie fabryki drutu, który objął składowane na zewnątrz odpady oraz elementy po rozbiórce. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, a władze miasta apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie okolicy zdarzenia. Prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka poinformowała, że ogień początkowo zajął jedną halę, ale szybko się rozprzestrzenił na teren o powierzchni od 1,5 do 2 hektarów. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet do rana, a policja ustala przyczyny zdarzenia. Na miejscu działa również specjalne laboratorium monitorujące jakość powietrza. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie opolskim na autostradzie A4 na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Brzeg w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem ciągnącym przyczepkę, co powoduje utrudnienia w ruchu. Od 16 do 20 w województwie łódzkim na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Wartkowice a węzłem Emilia zderzyły się pojazdy i trwa akcja lotniczego pogotowia ratunkowego, więc kierowcy powinni przygotować się na dłuższe postoje. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na autostradzie A4 w Katowicach trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na węźle Mikołowska przy ulicy Wincentego Pola oraz drogach zbiorczych, gdzie zajęte są prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa oraz na jezdni przeciwnej. Do jutra do 16 w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 32 na odcinku Wilkanowo-Zielona Góra obowiązuje ruch wahadłowy. Również do wtorku do 19 na drodze krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do 13 w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 94 pomiędzy Wieliczką a Bochnią kierowcy muszą zmierzyć się z ruchem wahadłowym i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

jeśli niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Lider skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona zapowiedział swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich, które odbędą się we Francji w 2027 roku. Jean-Luc Mélenchon ogłosił tę decyzję w niedzielę. Jego start w wyborach może wpłynąć na układ sił na francuskiej scenie politycznej. Dalsze szczegóły dotyczące kampanii nie zostały na razie ujawnione. Potwierdzono łączność z czwartym satelitą ISEJ dla polskiego wojska. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że 15 maja firma ISEJ przekaże wojsku zdolności operacyjne związane z satelitami obserwacyjnymi. To wydarzenie oznacza nowy etap w rozwoju technologii satelitarnej w polskiej armii. W niedzielę rano na drodze wojewódzkiej numer 125 w okolicy Cedyni doszło do groźnego wypadku, w wyniku którego samochód dachował i stanął w ogniu. Interweniowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni oraz CHA, a akcja gaśnicza zakończyła się krótko po godzinie 7. Kierowca, który wyszedł z pojazdu o własnych siłach, nie odniósł poważniejszych obrażeń i był trzeźwy. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wypadku mogło być uszkodzenie opony. Droga wojewódzka numer 125 jest już przejezdna. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio złożył gratulacje Polakom z okazji Święta Konstytucji 3 maja. W swoim oświadczeniu podkreślił, że Polska była pierwszym krajem w Europie, który uchwalił nowoczesną ustawę zasadniczą, co świadczy o jej zaangażowaniu w demokrację i suwerenność. Rubio zaznaczył, że Stany Zjednoczone cenią partnerstwo z Polską, które obejmuje współpracę w obszarach obronności, handlu i bezpieczeństwa energetycznego. Wyraził również nadzieję na dalsze wspólne osiągnięcia w nadchodzących latach. Wodospad Niagara został podświetlony w polskie barwy narodowe z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli Polonii z Kanady i Stanów Zjednoczonych, którzy wspólnie podziwiali iluminację. W wydarzeniu wzięła udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która rozpoczęła wizytę w Kanadzie. Podczas ceremonii podkreśliła znaczenie kultywowania polskiej tradycji przez rodaków za granicą. Dzień Polonii obchodzony jest od 21 lat, a jego celem jest uhonorowanie Polaków żyjących poza granicami kraju. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że w poniedziałek rozpocznie się operacja Projekt Wolność, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa statkom handlowym w cieśninie Ormaz. Siły Stany Zjednoczone będą wspierać te jednostki w ich tranzycie przez strategiczny szlak morski. Działania te mają na celu zwiększenie ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami w regionie. Szczegóły dotyczące operacji nie zostały jednak ujawnione. Uniwersytet Śląski wprowadza nową koncepcję studiów, która pozwala studentom na współtworzenie planu nauczania zgodnie z ich pasjami i marzeniami. Uczelnia oferuje interdyscyplinarne podejście oraz możliwość wyboru kierunków w ramach kolegium indywidualnych studiów międzyobszarowych. Biuro Karier wspiera studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz organizuje szkolenia z czołowymi pracodawcami. Uczelnia angażuje się w rozwój naukowy, a także promuje aktywność poza zajęciami, oferując różnorodne koła naukowe oraz wydarzenia kulturalne. Studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnych studiów radiowych i telewizyjnych, co sprzyja kreatywności i rozwijaniu talentów. W wyniku amerykańskiej interwencji w Iranie wielu Irańczyków, którzy przez lata doświadczali represji ze strony reżimu, poczuło ulgę. Po śmierci przywódcy reżimu, na ulicach Teheranu i w innych miastach odbyły się radosne zgromadzenia, gdzie ludzie tańczyli i skandowali antyrządowe hasła. Obawy dotyczące przyszłości jednak narastają, ponieważ egzekucje i brutalne represje wciąż mają miejsce. Wiele osób uważa, że bombardowania są mniejszym złem w porównaniu do dalszego życia pod islamskim reżimem. W obliczu niepewności Irańczycy w kraju i na emigracji zadają sobie pytania o przyszłość i alternatywy dla obecnej władzy. Dwóch amerykańskich żołnierzy zaginęło podczas ćwiczeń wojskowych w pobliżu miasta Tantan w południowym Maroku. Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Afryce, AFRICOM, poinformowało, że zaginięcie zgłoszono w sobotę, a wstępne doniesienia sugerują, iż żołnierze mogli wpaść do oceanu. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w której uczestniczą siły amerykańskie, marokańskie oraz inne jednostki. Incydent nie ma związku z terroryzmem. Ćwiczenia African Lion, w których biorą udział żołnierze z ponad 40 krajów, trwają od 27 kwietnia do 8 maja. Słoń stratował jedną osobę podczas festiwalu religijnego w świątyni Kidangur w południowych Indiach. Zwierzę sprowadzone na wydarzenie wpadło w panikę i zaatakowało ludzi oraz zaparkowane samochody. W wyniku incydentu ranny został kierowca, który przywiózł słonia, oraz jeden z opiekunów. Lokalne władze musiały interweniować, używając strzałek uspokajających, aby obezwładnić zwierzę. Wydarzenie to podkreśliło problem wykorzystywania słoni w tłumie, co prowadzi do stresu i paniki, co z kolei wywołuje wezwania do zaostrzenia przepisów dotyczących ich używania. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W najbliższych dniach czeka nas zmiana aury po słonecznej majówce. Synoptycy ostrzegają przed burzami, przelotnymi opadami deszczu oraz spadkiem temperatury, a lokalnie mogą wystąpić przymrozki. W nocy z poniedziałku na wtorek w północnej, zachodniej i centralnej Polsce prognozowane jest duże zachmurzenie oraz opady deszczu. Dodatkowo, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego. W drugiej części tygodnia prognozowane są poprawy pogody na zachodzie i południu kraju. Pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria trwa już drugi dzień, obejmując obszar około 100 hektarów lasu. W akcję gaśniczą zaangażowanych jest około 500 strażaków oraz 7 śmigłowców. Jednak trudne warunki, takie jak wysokie temperatury, silny wiatr i niedostępny teren, utrudniają działania. 2 z 4 obszarów pożaru są już pod kontrolą, natomiast w pozostałych sytuacja pozostaje problematyczna. Władze regionu ogłosiły stan nadzwyczajny, a minister środowiska zapewnił, że monitorują sytuację i są gotowi do powołania sztabu kryzysowego w razie potrzeby. Pożar był widoczny nawet z kosmosu, co potwierdził czeski Instytut Hydrometeorologiczny. Nocą w Polsce przewidywana jest raczej pogodna aura. Z deszczem jedynie na zachodzie i północy, gdzie opady mogą wynieść do 5 litrów na metr kwadratowy. W poniedziałek w ciągu dnia w wielu regionach wystąpią burze, a opady deszczu sięgną od 5 do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na nizinie szczecińskiej do 26, a nawet 27 stopni Celsjusza w centralnej i południowej Polsce. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50 km na godzinę. Około 2 miliony osób przybyły na plażę Copacabana w Rio de Janeiro na darmowy koncert z Shakiry, który był największym występem w jej karierze. Wydarzenie rozpoczęło się pokazem dronów, a artystka zwróciła się do publiczności w języku portugalskim, wyrażając swoją miłość do Brazylii. Podczas koncertu Shakira zaśpiewała znane hity oraz zaprosiła do współpracy brazylijskie gwiazdy. Władze miasta oszacowały, że koncert przyniósł gospodarce Rio około 800 milionów rieli, wspierając lokalny handel oraz usługi turystyczne. Cykl koncertów Tedu Mundo no Rio pozostanie w oficjalnym kalendarzu wydarzeń miasta co najmniej do 2028 roku. Iran otrzymał odpowiedź od Stanów Zjednoczonych na swoją 14-punktową ofertę w negocjacjach pokojowych, jak podały irańskie media. Prezydent Donald Trump zasugerował, że może odrzucić propozycję Teheranu, ponieważ uważa, że Irańczycy nie zapłacili wystarczająco wysokiej ceny. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaznaczył, że na tym etapie nie prowadzą negocjacji dotyczących programu jądrowego. Dodatkowo, nowa irańska propozycja